0: Radio Nowinki, Eastless Rockers, Eastless FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastless Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

Mamy dzisiaj poniedziałek, 11 dzień maja i 131 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Ignacy, Franciszek i Miranda, ale także Iga, Zuzanna, Filip, Tadeusz, Maksym, Albert, Alois, Benedykt, Stella, Berta, Adalbert, Mamert, Gwalbert, Majolała i Ludogniew i tudzież Majol. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień doradcy podatkowego, no i dzień bez śmiecenia, to akurat drugie bez żadnego komentarza. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to myślę, że należałoby powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, dzisiaj o 18:00 w Tauron Arenie Madison Beer koncertować będzie, w związku z tym wielki koncert. Natomiast jeżeli chodzi o inne kwestie organizacyjne, to podpowiem Wam jeszcze jedną sprawę, która być może będzie miała wpływ, a może i nie, ale przypominam, że jakby na to nie spojrzeć, już jutro startują juwenalia krakowskie, tak formalnie, albo i faktycznie. Jednym słowem, dużo imprez, zapraszam na Kultywator w środę, tam szczegółowy program Wam odpowiem. Natomiast nie możecie zapominać, że się już wszystko zaczęło i to na czterech scenach, równocześnie czterech miejscach naraz, także będzie się działo naprawdę dużo, bardzo dużo. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję Wam obejrzenie, jakżeby inaczej, muzycznego filmu, a w zasadzie dokumentu muzycznego. I to nie byle jakiego. Billie Eilish, która jest osobą na pewno znaną i lubianą muzycznie. A jest to dokument, który przedstawia ni mniej, ni więcej, tylko koncert Hit Me Heart of Sound, a w zasadzie trasę koncertową pod tym tytułem, która rozgrywała się po całym świecie, a postanowił to sfilmować i zmontować i przedstawić ni mniej, ni więcej, tylko James Cameron. A film możecie obejrzeć w multikinie zarówno dzisiaj, jak i jutro o godzinie 17, 20 i 20. Oczywiście zapraszam. A ja przypominam, że jutro święto Politechniki, moi drodzy. Jednym słowem, jakby nie spojrzeć na to wszystko, będzie się działo i to dużo. Po pierwsze, jutro uroczysty Senat Politechniki Krakowskiej, którego ramach będą wręczane m.in. odznaczenia wszelkie i wszelakie. Dodatkowo oczywiście będzie przemarsz Senatu przez nasz kampus, to swoją drogą. A jeżeli chodzi o dodatkowe atrybuty czy dodatki, powiem, że wieczorem na terenie osiedla akademickiego kino letnie, w związku z tym też możecie się przejść i ewentualnie zakosztować odrobiny rozrywki. Tym bardziej, że ławeczki już stoją, moi drodzy, już stoją, grille też. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, ni mniej, ni więcej, tylko przypominam, że można słuchać na okrągłe całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk i w zasadzie wszystko z Waszej strony zrobione. No i później posłuchać oczywiście, a myślę, że i muzyka, i informacje ciekawe z reguły są. Jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że jutro programy autorskie startują tuż po godzinie 9:00, to poranek, wieczorem o 21:00 Worek Buszy, na który Piotrek i Kuba znowu zaproszą Was na niezbadane obszary muzyki. Natomiast dzisiaj po 20:00 GPS, na który już w tej chwili serdecznie Was zapraszam. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Dzień dobry, witam serdecznie na dzisiejszym poranku w Nowinkach, a witam Was Tomasz Kapuśniak. Poranek informacyjny, a skoro tak, no to moi drodzy, drobne podsumowanie mijającego, a w zasadzie minionego już tygodnia. Po pierwsze, zakończył się 64. Rajd Politechniki Krakowskiej, euforyczny dodam, a wszystko to rozgrywało się w Kiczycach, niedaleko Cieszyna w sumie. W trakcie rajdu, jak zwykle, kilkuset studentów doskonale się bawiło, a nawet pogoda dopisała, bo w zasadzie tylko pierwszego dnia troszeczkę chłodno było. Dodam jeszcze, że poza grochówką na koniec, w trakcie były oczywiście liczne zabawy, gry, chodzenie po górach, a także koncert, w którym wystąpiły grupy Libid, Szumy i Wideo. Nie można również zapomnieć o tym, że już w miniony weekend rozegrał się Kościuszkon, czyli czwarty hackathon naukowy, który dotyczył cyberbezpieczeństwa. Jednym słowem, tak bardzo, ale to bardzo studencko się troszeczkę zrobiło. A skoro już mowa o studenckości, to myślę, że do tego tematu wrócimy za chwilę.

Ale zanim wrócimy do kwestii studenckich, najpierw sprawy organizacyjne, które mogą być niezwykle istotne dla pracowników, chociaż nie tylko, moi drodzy. Bowiem od 1 października 2026 roku na Politechnice Krakowskiej będą obowiązywać karty identyfikacyjne dla pracowników uczelni, mieszkańców osiedla studenckiego Politechniki Krakowskiej, gości uczelni oraz osób wykonujących pracę na PKE, w tym na podstawie umów zleceń. W zarządzeniu rektora są już opublikowane podstawowe informacje z tym związane, natomiast prośba. Do sporządzenia kart identyfikacyjnych pracowników będą potrzebne aktualne fotografie. W związku z tym wszyscy pracownicy proszeni są o dokonanie aktualizacji fotografii lub jej wprowadzenie do aplikacji wirtualne kadry w terminie do 30 czerwca 2026 roku. Jest to o tyle istotne, że ta fotografia będzie umieszczona, nadrukowana na kartę identyfikacyjną. Dodam jeszcze jedną istotną sprawę, jeżeli chodzi o samą fotografię, bo aktualizację fotografii dokonujemy w oparciu o fotografię, no powiedzmy, w formacie dowodowym, dowodu osobistego. Natomiast osoby, które nie posiadają aktualnych fotografii, mogą wykonać ją nieodpłatnie w dziale promocji Politechniki Krakowskiej. Natomiast odbiór będzie następował w terminie do 30 września, który to przeprowadzi, a w zasadzie wydanie kart przeprowadzi dział gospodarczy Politechniki Krakowskiej. No i a propos działów, z dniem 1 maja 2026 roku utworzono w Politechnice Krakowskiej dział organizacyjno-prawny, a do jego zadań należy m.in. nadzorowanie obiegów w EOD-zie dotyczących obsługi prawnej i zawieranych umów oraz udzielanych pełnomocnic. Ostateczna redakcja wewnętrznych aktów normatywnych przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi oraz merytorycznie odpowiedzialnymi za dany temat. Opracowanie i aktualizację struktury organizacyjnej uczelni oraz regulaminu organizacyjnego uczelni. To tak organizacyjnie prawie tyle.

No, powiedziałam wyraźnie, prawie tyle, bo jeszcze jedna sprawa, co prawda mniej związana, nazwijmy to, z zarządzeniem, ale niezwykle ważna, jeżeli chodzi o funkcjonowanie uczelni. Tradycyjnie rektor Politechniki Krakowskiej, profesor Andrzej Szarata, spotkał się z kadrą zarządzającą Politechniki Krakowskiej, czyli kierownikami, dyrektorami jednostek. No, trzeba dodać, że te spotkania służą wymianie informacji, omawianiu bieżących spraw uczelni oraz koordynacji działań jednostek PK oraz informacjami ze spotkania kierownicy jednostek dzielą się z członkami zespołów jednostek, którymi zarządzają, tak aby cała społeczność Politechniki miała pełną transparentną wiedzę na temat bieżących spraw uczelni. A podczas majowego spotkania były poruszane kwestie m.in. regulaminu premii za wartościowe publikacje naukowe, o tym, że Politechnika dalej będzie procedowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Czyżyn, jak również o planach budowy nowego kwadratu 2.0, tudzież pracach przedprojektowych dotyczących kampusu Warszawska, rewitalizacji zieleni, o planach budowy w Czyżynach nowej hali sportowej, o budynku dla Wydziału Informatyki i Matematyki, tudzież wykorzystaniu niedawno zakupionego budynku po Komarchu, a także modernizacja biblioteki, wprowadzenie kart dostępowych, o których już mówiliśmy, a również pracach nad podniesieniem progu kwoty, do której będzie można dokonywać zakupów i zamówień usług w uproszczony wobec pełnej procedury zamówień publicznych sposób. Jak również o pracach nad transformacją cyfrową uczelni i wydatkach na nią pod transparentną kontrolą zarządcą komitetu sterującego. Oczywiście było jeszcze parę, a w zasadzie bardzo wiele istotnych rzeczy omawianych, spraw dotyczących funkcjonowania uczelni, natomiast nie zmienia to faktu, że mamy tutaj oczywiście kolejne niezwykle ważne spotkanie, jeżeli chodzi o wiedzę dotyczącą funkcjonowania uczelni w roku bieżącym i myślę nie tylko w bieżącym.

number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again. Tak, miało być jeszcze o studentach oczywiście, no to nie można nie wspomnieć o zespole, a w zasadzie grupie naukowej MechPower, bo nie zwalnia tempa. Zgodnie z zapowiedziami, które przekazali nam członkowie akurat tego towarzystwa, mieli naprawdę bardzo, ale bardzo zajęte dwa tygodnie. Dniach 23 i 26 kwietnia do 26 kwietnia brali udział w Poznań Motor Show, a tam byli przedstawicielem w ramach 15 ogólnopolskich mistrzostw mechaników. Dość powiedzieć, że właśnie Wydział Mechaniczny był tutaj partnerem, jak i również Politechnika. A na stoisku m.in. właśnie MechPower były dokonywane konkurencje z zakresu elektromobilności, młody mechanik pojazdów specjalnych i mechanik zawodowy. Jednym słowem, było bardzo ciekawie. Natomiast trzeba również zaznaczyć jeszcze jedną sprawę, bo w mijający długi weekend, a w zasadzie wydłużony, brali udział w innym niezwykle ważnym wydarzeniu, bo w tym czasie byli na Hankook Bearing Aprix 2026, czyli odbywających się w dniach 2 i 3 maja na terenie lotniska Tempelhof, zawodów czy spotkań związanych z ABB, FIA, Formuła E, World Championship. A dodać należy, że nasze stoisko, czyli Politechniczne, było jedyne z Polski na tym wydarzeniu. No, poza tym znajdowało się w strefie Fan Village, czyli wśród atrakcji dla kibiców, oraz stoisk zespołu Formuły Student z Niemiec.

A jeżeli chodzi o miniony już wtedy tydzień, nie można nie wspomnieć o tym, że miały miejsce również inne wydarzenia, które myślę, że mogły być intrygujące, ciekawe, jak i również ważne dla wielu pracowników, tudzież studentów Politechniki Krakowskiej. Otóż Centrum Transferu Technologii 6 maja przeprowadziło stacjonarne szkolenie z zakresu przygotowania ofert programu Horyzont Europa. A w ramach szkolenia zostały omówione m.in. rodzaje projektów, zasady finansowania, a także formalności związane przy składaniu wniosków oraz kluczowe informacje niezbędne do ich przygotowania i złożenia aplikacji w ramach programu. Dodam jeszcze, że oczywiście było to niezwykle obłożone szkolenie, w związku z tym myślę, że będą również ponawiane, bo w końcu jest to temat, który na pewno będzie interesował wielu pracowników Politechniki Krakowskiej.

A jeżeli chodzi o chwalenie się, no to nie można nie wspomnieć o tym, że 3 projekty Politechniki Krakowskiej zdobyły finansowanie w ministerialnym programie Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3. A przedmiotem programu jest wsparcie m.in. uczelni w procesie popularyzacji nauki przez upowszechnianie w sposób zrozumiały i przystępny dla społeczeństwa wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Dodam jeszcze, że program składa się z 3 modułów, a w module popularyzacja nauki finansowanie zdobyły wszystkie projekty złożone przez naszą uczelnię. Natomiast nie można również nie wspomnieć, że Politechnika Krakowska rozpoczyna współpracę ze Związkiem Samorządów Polskich, a dzięki porozumieniu podpisanemu 30 kwietnia w sali senackiej Politechniki Krakowskiej z eksperckiego wsparcia uczelni będzie mogło korzystać ponad 160 gmin i powiatów zrzeszonych w stowarzyszeniu. Umowę w obecności przedstawicieli władz samorządowych gmin zrzeszonych w ZSP sygnowali rektor Politechniki Krakowskiej profesor dr habilitowany inżynier Andrzej Szarata i Adam Ciszkowski, prezes Związku Samorządów Polskich, burmistrz Halinowa.

Była już pewna forma podsumowania wydarzeń minionego tygodnia. Warto wspomnieć o tym, co czeka nas w nadchodzącym tygodniu. A czeka nas naprawdę, naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Dość powiedzieć, że w zasadzie każdy dzień przynosi nowe wydarzenia, a nawet kilka, i chyba można się w tym nieco nawet pogubić. Po pierwsze, na sam początek oczywiście, chciałbym Wam zaanonsować i zaproponować udział w kolejnych edycji wykładów otwartych na Politechniki Krakowskiej, bo już dzisiaj o godzinie 17 w pawilonie konferencyjno-wystawowym Kotłownia pojawi się tam ni mniej, ni więcej, tylko profesor doktor habilitowany Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a będzie to wykład dotyczący polskiej racji stanu. Natomiast już niejako poniekąd i wychodząc krok do przodu, w czwartek będzie miała miejsce wyjątkowa akademicka rozmowa rektora Politechniki Krakowskiej Andrzeja Szaraty z kardynałem Grzegorzem Rysiem. To z kolei odbędzie się w działowni w czwartek 14 maja, a tytuł czy temat, czy jeszcze umiemy się słuchać o dialogu w świecie podziałów i emocji. Przy okazji trzeba zaznaczyć, że ta rozmowa będzie okazją do refleksji nad rolą dialogu we współczesnym świecie.

Tak jak wspomniałem, poniedziałek będzie ekonomet. Natomiast już 12 maja, we wtorek, uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej w ramach, no nazwijmy to, Święta Politechniki, zmiana nazwy, to też trzeba zaznaczyć. A uroczyste posiedzenie Senatu poprzedzi tradycyjny pochód władz uczelni i wydziałów, rektorów poprzednich kadencji, senatorów, uczestników posiedzeń Senatu z głosem doradczych i członków Rady Uczelni spod popiersia Tadeusza Kościuszki na dziedzińcu kampusu przy ulicy Warszawskiej do budynku działowni, gdzie odbędzie się posiedzenie Senatu. A na czele pochodu pójdą poczty sztandarowe i Krakowska Orkiestra Staromiejska. Dość jeszcze należy zaznaczyć, że w programie będzie również wręczenie odznaczeń państwowych, wręczenie odznaczeń uczelnianych, wręczenie dyplomów laureatum nagrody rektora, wręczenie dyplomów wyróżniającym się pracownikom badawczym i badawczo-dydaktycznym, wręczenie dyplomów laureatom nagrody rektora Politechniki Krakowskiej za utworzenie kursów, tudzież wręczenie dyplomów laureatum ogólnopolskiego konkursu MR Chief. Dość powiedzieć, że nie będzie to niejako koniec wydarzenia, bo świętowanie będzie kontynuowane w sobotę 23 maja podczas pikniku Politechniki na osiedlu studenckim na Czyżynach, a przewidziano mnóstwo atrakcji, w tym wiele aktywności bezpłatnych dla najmłodszych, ale nie tylko, bo będą również miały miejsce i koncerty, i spotkanie. Jednym słowem, zapraszam do udziału.

0: Thank you, DJ.
1: Natomiast 13 maja, czyli w środę, zapraszam po pierwsze na piknik biblioteczny, no bo nie wiem, czy macie świadomość, ale już od minionego piątku trwa tydzień bibliotek, co akurat jest akurat tradycyjnym świętem, które odbywa się rokrocznie na Politechnice Krakowskiej. A w ramach pikniku będzie oczywiście poczęstunek, będą konkursy, będzie spotkanie z pracownikami biblioteki, no i będzie jeszcze masę innych atrakcji. Natomiast dla osób, które chciałyby, no powiedzmy, czegoś bardziej wyniosłego, to przypominam, że również 13 maja od godziny 9.30 do 15.00 w pawilonie konferencyjno-wystawowym Kotłownia odbędzie się konferencja Uczciwa rozmowa o atomie w nauce. A będzie ona prowadzona przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce wraz z Instytutem Polityk Publicznych i Politechniką Krakowską. A w ramach programu zaplanowane są trzy panele dyskusyjne, czyli stan polskiej energetyki jądrowej po decyzji Komisji Europejskiej, która zatwierdziła wsparcie dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, międzyuczelniana perspektywa krakowska, inżynieria i zarządzanie w energetyce jądrowej, czyli doświadczenia i przyszłość, jak również energetyka jądrowa, a dialog społeczny, czyli społeczeństwo i samorząd wobec technologii jądrowych.

Z kolei na 14 maja, na czwartek, zaplanowany jest Dzień Lądowca. To akurat święto Wydziału Inżynierii Lądowej. Nomen omen, będzie zmiana nazwy w tym roku, jeżeli się nie mylę. Ale to oczywiście pieśń przyszłości. Natomiast w trakcie spotkania na pewno będzie możliwość spotkania się z pracownikami, studentami WiLu, ale także będą różne atrakcje, będą konkursy, będzie koncert i wiele, wiele innych rzeczy. Natomiast dla osób, które chciałyby wysłuchać ciekawej rozmowy, przypominam, że w działowni będzie miało miejsce spotkanie, a w zasadzie rozmowa rektora Politechniki z kardynałem Rysiem. W związku z tym naprawdę warto przyjść na Politechnikę w tym dniu. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

No i na koniec zapowiedź wydarzenia, o którym w zasadzie chyba wszyscy studenci już na pewno wiedzą, no bo jakby na to nie spojrzeć, juwenalia to rzecz niemalże tak tradycyjna jak Kraków. A skoro tak, no to juwenalia krakowskie 2026, czas zacząć. Dość powiedzieć, że program dosyć rozbudowany. Wszystkie imprezy odbywać się będą na czterech areałach, że tak to określę, na czterech grupach uczelni. Natomiast ja skoncentruję się na naszej politechnicznej sprawie. Jeżeli chodzi o pełny program poszczególnych stref, to proponuję wysłuchanie Kultywatora w środę o godzinie 20. Tam akurat ten program będzie szerzej omówiony, również z uwzględnieniem pozostałych stref. Natomiast jeżeli chodzi o strefę Polibuda, to podpowiem, że już dzisiaj, w poniedziałek o godzinie 10.00 laser, tak, to akurat na terenie kampusu Politechniki. Tak przy okazji również napomnę, że w ramach Święta Politechniki i Juwenalii poniekąd w uzupełnieniu uroczystego posiedzenia Senatu jutro o 12.00 na terenie Osiedla Studenckiego, od 18.00 kino plenerowe, na które oczywiście zapraszam. W środę z kolei na terenie Politechniki, a w zasadzie w klubie Kwadrat, będzie Juwe Quiz, czyli quiz politechniczny, na który też oczywiście serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o kwestię, no chyba najistotniejszą, to przypominam, że w piątek 15 juwenaliowy korowód pokoleń, czyli przemarsz na rynek główny. Pochody rozpoczną się około godziny 10, natomiast na rynku głównym studenci spotykają się o godzinie 12, czyli w samo południe. Natomiast już wieczorową, popołudniową porą rozpoczną się koncerty, które rozgrają się na lotnisku na Szyżynach, i w piątek na strefie politechnicznej, na strefie Polibuda wystąpią grupy Ich Troje, Strachy na Lachy, Lordofon, Łydka, Grubasa i Lotta. Natomiast w sobotę 16 maja tuż po godzinie 18.30 wystąpią Żabson, Awi, Guzior, Słoń, Gruby, Mielski, Aster i DJ Sojna. Natomiast już w niedzielę, niejako na zakończenie, dzień na Osiedlu Studenckim Politechniki Krakowskiej, to akurat cały dzień do Waszej dyspozycji. Przypominam, ławeczki, grille są otwarte. Macie możliwość oczywiście bardzo sympatycznego spędzenia czasu.

Na dzisiaj z mojej strony to już wszystko, przynajmniej jeżeli chodzi o wydarzenia. No prawie wszystko. Ja jeszcze raz przypominam, że dzisiaj tuż po 20 startuje GPS na naszej antenie, a przypominam, że Radio Nowinki możecie słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Dzisiejszy program przygotował dla Was Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony bardzo dziękuję za wysłuchanie. No i oczywiście przypominam o wszystkich wydarzeniach, które w nadchodzącym tygodniu, w tym tygodniu będą miały miejsce. Zaczynając od wykładów, zaczynając od laser tagu dzisiaj, a kończąc na juwenaliach, które zabawią nas przez cały nadchodzący weekend. Do usłyszenia. Cześć.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

i zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się

Mamy dzisiaj poniedziałek, 11 dzień maja i 131 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Ignacy, Franciszek i Miranda, ale także Iga, Zuzanna, Filip, Tadeusz, Maksym, Albert, Alojzy, Benedykt, Stella, Berta, Adalbert, Mamert, Gwalbert, Majolała i Ludogniew i tudzież Majol. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień doradcy podatkowego, no i dzień bez śmiecenia, to akurat drugie bez żadnego komentarza. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to myślę, że należałoby powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, dzisiaj o 18:00 w Tauron Arenie Madison Beer koncertować będzie, w związku z tym wielki koncert. Natomiast jeżeli chodzi o inne kwestie organizacyjne, to podpowiem Wam jeszcze jedną sprawę, która być może będzie miała wpływ, a może i nie, ale przypominam, że jakby na to nie spojrzeć, już jutro startują juwenalia krakowskie, tak formalnie, albo i faktycznie. Jednym słowem, dużo imprez, zapraszam na Kultywator w środę, tam szczegółowy program Wam odpowiem. Natomiast nie możecie zapominać, że się już wszystko zaczęło i to na czterech scenach równocześnie, czterech miejscach naraz, także będzie się działo naprawdę dużo, bardzo dużo. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję Wam obejrzenie, jakżeby inaczej, muzycznego filmu, a w zasadzie dokumentu muzycznego. I to nie byle jakiego. Billie Eilish, która jest osobą na pewno znaną i lubianą muzycznie. A jest to dokument, który przedstawia ni mniej, ni więcej, tylko koncert Hit Me Heart of Sound, a w zasadzie trasę koncertową pod tym tytułem, która rozgrywała się po całym świecie, a postanowił to sfilmować i zmontować i przedstawić ni mniej, ni więcej, tylko James Cameron. A film możecie obejrzeć w multikinie zarówno dzisiaj, jak i jutro o godzinie 17:20 i 20:00. Oczywiście zapraszam. A ja przypominam, że jutro święto Politechniki, moi drodzy. Jednym słowem, jakby nie spojrzeć na to wszystko, będzie się działo i to dużo. Po pierwsze, jutro uroczysty Senat Politechniki Krakowskiej, którego ramach będą wręczane między innymi odznaczenia wszelkie i wszelakie. Dodatkowo oczywiście będzie przemarsz Senatu przez nasz kampus, to swoją drogą. A jeżeli chodzi o dodatkowe atrybuty czy dodatki, powiem, że wieczorem na terenie osiedla akademickiego kino letnie, w związku z tym też możecie się przejść i ewentualnie zakosztować odrobiny rozrywki. Tym bardziej, że ławeczki już stoją, moi drodzy, już stoją, grille też. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, ni mniej, ni więcej, tylko przypominam, że można nas słuchać na okrągłe całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk i w zasadzie wszystko z Waszej strony zrobione. No i później posłuchać oczywiście, a myślę, że i muzyka, i informacje ciekawe z reguły są. Jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że jutro programy autorskie startują tuż po godzinie 9:00, to poranek, wieczorem o 21:00 Worek Buszy, na który Piotrek i Kuba znowu zaproszą Was na niezbadane obszary muzyki. Natomiast dzisiaj po 20:00 GPS, na który już w tej chwili serdecznie Was zapraszam. Sure.

Dzień dobry, witam serdecznie na dzisiejszym poranku w Nowinkach, a wita Was Tomasz Kapuśniak. Poranek informacyjny, a skoro tak, no to moi drodzy, drobne podsumowanie mijającego, a w zasadzie minionego już tygodnia. Po pierwsze, zakończył się 64. Rajd Politechniki Krakowskiej, euforyczny dodam, a wszystko to rozgrywało się w Kiczycach, niedaleko Cieszyna w sumie. W trakcie rajdu, jak zwykle, kilkuset studentów doskonale się bawiło, a nawet pogoda dopisała, bo w zasadzie tylko pierwszego dnia troszeczkę chłodno było. Dodam jeszcze, że poza grochówką na koniec, w trakcie były oczywiście liczne zabawy, gry, chodzenie po górach, a także koncert, w którym wystąpiły grupy Libid, Szumy i Wideo. Nie można również zapomnieć o tym, że już w miniony weekend rozegrał się Kościuszkon, czyli czwarty hackathon naukowy, który dotyczył cyberbezpieczeństwa. Jednym słowem, tak bardzo, ale to bardzo studencko się troszeczkę zrobiło. A skoro już mowa o studenckości, to myślę, że do tego tematu wrócimy za chwilę.

Tak, ale zanim wrócimy do kwestii studenckich, najpierw sprawy organizacyjne, które mogą być niezwykle istotne dla pracowników, chociaż nie tylko, moi drodzy. Bowiem od 1 października 2026 roku na Politechnice Krakowskiej będą obowiązywać karty identyfikacyjne dla pracowników uczelni, mieszkańców osiedla studenckiego Politechniki Krakowskiej, gości uczelni oraz osób wykonujących pracę na PKF, w tym na podstawie umów zleceń. W zarządzeniu rektora są już opublikowane podstawowe informacje z tym związane, natomiast prośba. Do sporządzenia kart identyfikacyjnych pracowników będą potrzebne aktualne fotografie. W związku z tym wszyscy pracownicy proszeni są o dokonanie aktualizacji fotografii lub jej wprowadzenie do aplikacji Wirtualne Kadry w terminie do 30 czerwca 2026 roku. Jest to o tyle istotne, że ta fotografia będzie umieszczona, nadrukowana na kartę identyfikacyjną. Dodam jeszcze jedną istotną sprawę, jeżeli chodzi o samą fotografię, bo aktualizację fotografii dokonujemy w oparciu o fotografię, no powiedzmy, w formacie dowodowym, dowodu osobistego. Natomiast osoby, które nie posiadają aktualnych fotografii, mogą wykonać ją nieodpłatnie w dziale promocji Politechniki Krakowskiej. Natomiast odbiór będzie następował w terminie do 30 września, który to przeprowadzi, a w zasadzie wydanie kart przeprowadzi dział gospodarczy Politechniki Krakowskiej. No i a propos działów, z dniem 1 maja 2026 roku utworzono w Politechnice Krakowskiej dział organizacyjno-prawny, a do jego zadań należy m.in. nadzorowanie obiegów w EOD-zie dotyczących obsługi prawnej i zawieranych umów oraz udzielanych pełnomocnic. Ostateczna redakcja wewnętrznych aktów normatywnych przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi oraz merytorycznie odpowiedzialnymi za dany temat. Opracowanie i aktualizację struktury organizacyjnej uczelni oraz regulaminu organizacyjnego uczelni. To tak organizacyjnie prawie tyle.

No, powiedziałem wyraźnie, prawie tyle, bo jeszcze jedna sprawa, co prawda mniej związana, nazwijmy to, z zarządzeniem, ale niezwykle ważna, jeżeli chodzi o funkcjonowanie uczelni. Tradycyjnie rektor Politechniki Krakowskiej, profesor Andrzej Szarata, spotkał się z kadrą zarządzającą Politechniki Krakowskiej, czyli kierownikami, dyrektorami jednostek. No, trzeba dodać, że te spotkania służą wymianie informacji, omawianiu bieżących spraw uczelni oraz koordynacji działań jednostek PK oraz informacjami ze spotkania kierownicy jednostek dzielą się z członkami zespołów jednostek, którymi zarządzają, tak aby cała społeczność Politechniki miała pełną transparentną wiedzę na temat bieżących spraw uczelni. A podczas majowego spotkania były poruszane kwestie m.in. regulaminu premii za wartościowe publikacje naukowe, o tym, że Politechnika dalej będzie procedowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Czyżyn, jak również o planach budowy nowego kwadratu 2.0, tudzież pracach przedprojektowych dotyczących kampusu Warszawska, rewitalizacji zieleni, o planach budowy w Czyżynach nowej hali sportowej, o budynku dla Wydziału Informatyki i Matematyki, tudzież wykorzystaniu niedawno zakupionego budynku po Komarchu, a także modernizacja biblioteki, wprowadzenie kart dostępowych, o których już mówiliśmy, a również pracach nad podniesieniem progu kwoty, do której będzie można dokonywać zakupów i zamówień usług w uproszczony wobec pełnej procedury zamówień publicznych sposób. Jak również o pracach nad transformacją cyfrową uczelni i wydatkach na nią pod transparentną kontrolą zarządcą komitetu sterującego. Oczywiście było jeszcze parę, a w zasadzie bardzo wiele istotnych rzeczy omawianych, spraw dotyczących funkcjonowania uczelni, natomiast nie zmienia to faktu, że mamy tutaj oczywiście kolejne niezwykle ważne spotkanie, jeżeli chodzi o wiedzę dotyczącą funkcjonowania uczelni w roku bieżącym i myślę nie tylko w bieżącym.

number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again. Tak, miało być jeszcze o studentach oczywiście, no to nie można nie wspomnieć o zespole, a w zasadzie grupie naukowej MechPower, bo nie zwalnia tempa. Zgodnie z zapowiedziami, które przekazali nam członkowie akurat tego towarzystwa, mieli naprawdę bardzo, ale bardzo zajęte dwa tygodnie. Dniach 23 i 26 kwietnia do 26 kwietnia brali udział w Poznań Motor Show, a tam byli przedstawicielem w ramach 15 ogólnopolskich mistrzostw mechaników. Dość powiedzieć, że właśnie Wydział Mechaniczny był tutaj partnerem, jak i również Politechnika. A na stoisku między innymi właśnie MechPower były dokonywane konkurencje z zakresu elektromobilności, młody mechanik pojazdów specjalnych i mechanik zawodowy. Jednym słowem, było bardzo ciekawie. Natomiast trzeba również zaznaczyć jeszcze jedną sprawę, bo w mijający długi weekend, a w zasadzie wydłużony, brali udział w innym niezwykle ważnym wydarzeniu, bo w tym czasie byli na Hankook Bearing Aprix 2026, czyli odbywających się w dniach 2 i 3 maja na terenie lotniska Tempelhof, zawodów czy spotkań związanych z ABB FIA Formula E World Championship, a dodać należy, że nasze stoisko, czyli Politechniczne, było jedyne z Polski na tym wydarzeniu, poza tym znajdowało się w strefie Fan Village, czyli wśród atrakcji dla kibiców oraz stoisk zespołów Formuły Student z Niemiec.

A jeżeli chodzi o miniony już wtedy tydzień, nie można nie wspomnieć o tym, że miały miejsce również inne wydarzenia, które myślę, że mogły być intrygujące, ciekawe, jak i również ważne dla wielu pracowników, tudzież studentów Politechniki Krakowskiej. Otóż Centrum Transferu Technologii 6 maja przeprowadziło stacjonarne szkolenie z zakresu przygotowania ofert programu Horyzont Europa. A w ramach szkolenia zostały omówione m.in. rodzaje projektów, zasady finansowania, a także formalności związane przy składaniu wniosków oraz kluczowe informacje niezbędne do ich przygotowania i złożenia aplikacji w ramach programu. Dodam jeszcze, że oczywiście było to niezwykle obłożone szkolenie, w związku z tym myślę, że będą również ponawiane, bo w końcu jest to temat, który na pewno będzie interesował wielu pracowników Politechniki Krakowskiej.

A jeżeli chodzi o chwalenie się, no to nie można nie wspomnieć o tym, że trzy projekty Politechniki Krakowskiej zdobyły finansowanie w ministerialnym programie Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3. A przedmiotem programu jest wsparcie między innymi uczelni w procesie popularyzacji nauki przez upowszechnianie w sposób zrozumiały i przystępny dla społeczeństwa wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Dodam jeszcze, że program składa się z trzech modułów, a w module popularyzacja nauki finansowanie zdobyły wszystkie projekty złożone przez naszą uczelnię. Natomiast nie można również nie wspomnieć, że Politechnika Krakowska rozpoczyna współpracę ze Związkiem Samorządów Polskich, a dzięki porozumieniu podpisanemu 30 kwietnia w sali senackiej Politechniki Krakowskiej z eksperckiego wsparcia uczelni będzie mogło korzystać ponad 160 gmin i powiatów zrzeszonych w stowarzyszeniu. Umowę w obecności przedstawicieli władz samorządowych gmin zrzeszonych w ZSP sygnowali rektor Politechniki Krakowskiej profesor dr habilitowany inżynier Andrzej Szarata i Adam Ciszkowski, prezes Związku Samorządów Polskich, burmistrz Halinowa.

słaby. Była już pewna forma podsumowania wydarzeń minionego tygodnia. Warto wspomnieć o tym, co czeka nas w nadchodzącym tygodniu. A czeka nas naprawdę, naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Dość powiedzieć, że w zasadzie każdy dzień przynosi nowe wydarzenia, a nawet kilka, i chyba można się w tym nieco nawet pogubić. Po pierwsze, na sam początek oczywiście, chciałbym Wam zaanonsować i zaproponować udział w kolejnych edycji wykładów otwartych na Politechniki Krakowskiej, bo już dzisiaj o godzinie 17 w pawilonie konferencyjno-wystawowym Kotłownia pojawi się tam ni mniej, ni więcej, tylko profesor doktor habilitowany Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a będzie to wykład dotyczący polskiej racji stanu. Natomiast już niejako poniekąd wychodząc krok do przodu, w czwartek będzie miała miejsce wyjątkowa akademicka rozmowa rektora Politechniki Krakowskiej Andrzeja Szaraty z kardynałem Grzegorzem Rysiem. To z kolei odbędzie się w działowni w czwartek 14 maja, a tytuł czy temat: czy jeszcze umiemy się słuchać, o dialogu w świecie podziałów i emocji. Przy okazji trzeba zaznaczyć, że ta rozmowa będzie okazją do refleksji nad rolą dialogu we współczesnym świecie.

Tak jak wspomniałem, poniedziałek będzie ekonomet. Natomiast już 12 maja, we wtorek, uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej w ramach, no nazwijmy to, Święta Politechniki, zmiana nazwy, to też trzeba zaznaczyć. A uroczyste posiedzenie Senatu poprzedzi tradycyjny pochód władz uczelni i wydziałów, rektorów poprzednich kadencji, senatorów, uczestników posiedzeń Senatu z głosem doradczych i członków Rady Uczelni spod popiersia Tadeusza Kościuszki na dziedzińcu kampusu przy ulicy Warszawskiej do budynku działowni, gdzie odbędzie się posiedzenie Senatu. A na czele pochodu pójdą poczty sztandarowe i Krakowska Orkiestra Staromiejska. Dość jeszcze należy zaznaczyć, że w programie będzie również wręczenie odznaczeń państwowych, wręczenie odznaczeń uczelnianych, wręczenie dyplomów laureatum nagrody rektora, wręczenie dyplomów wyróżniającym się pracownikom badawczym i badawczo-dydaktycznym, wręczenie dyplomów laureatom nagrody rektora Politechniki Krakowskiej za utworzenie kursów, tudzież wręczenie dyplomów laureatum ogólnopolskiego konkursu MR Chief. Dość powiedzieć, że nie będzie to niejako koniec wydarzenia, bo świętowanie będzie kontynuowane w sobotę 23 maja podczas pikniku Politechniki na osiedlu studenckim na Czyżynach, a przewidziano mnóstwo atrakcji, w tym wiele aktywności bezpłatnych dla najmłodszych, ale nie tylko, bo będą również miały miejsce i koncerty, i spotkanie. Jednym słowem, zapraszam do udziału.

0: Thank you, DJ.
1: Natomiast 13 maja, czyli w środę, zapraszam po pierwsze na piknik biblioteczny, no bo nie wiem, czy macie świadomość, ale już od minionego piątku trwa Tydzień Bibliotek, co akurat jest akurat tradycyjnym świętem, które odbywa się rokrocznie na Politechnice Krakowskiej. A w ramach pikniku będzie oczywiście poczęstunek, będą konkursy, będzie spotkanie z pracownikami biblioteki, no i będzie jeszcze masę innych atrakcji. Natomiast dla osób, które chciałyby, no powiedzmy, czegoś bardziej wyniosłego, to przypominam, że również 13 maja od godziny 9.30 do 15 w pawilonie konferencyjno-wystawowym Kotłownia odbędzie się konferencja Uczciwa rozmowa o atomie w nauce. A będzie ona prowadzona przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce wraz z Instytutem Polityk Publicznych i Politechniką Krakowską. A w ramach programu zaplanowane są trzy panele dyskusyjne, czyli stan polskiej energetyki jądrowej po decyzji Komisji Europejskiej, która zatwierdziła wsparcie dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, międzyuczelniana perspektywa krakowska, inżynieria i zarządzanie w energetyce jądrowej, czyli doświadczenia i przyszłość, jak również energetyka jądrowa, a dialog społeczny, czyli społeczeństwo i samorząd wobec technologii jądrowych.

Z kolei na 14 maja, na czwartek, zaplanowany jest Dzień Lądowca. To akurat święto Wydziału Inżynierii Lądowej. Nomen omen, będzie zmiana nazwy w tym roku, jeżeli się nie mylę. Ale to oczywiście pieśń przyszłości. Natomiast w trakcie spotkania na pewno będzie możliwość spotkania się z pracownikami, studentami WIL-u, ale także będą różne atrakcje, będą konkursy, będzie koncert i wiele, wiele innych rzeczy. Natomiast dla osób, które chciałyby wysłuchać ciekawej rozmowy, przypominam, że w działowni będzie miało miejsce spotkanie, a w zasadzie rozmowa rektora Politechniki z kardynałem Rysiem. W związku z tym naprawdę warto przyjść na Politechnikę w tym dniu. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

No i na koniec zapowiedź wydarzenia, o którym w zasadzie chyba wszyscy studenci już na pewno wiedzą, no bo jakby na to nie spojrzeć, juwenalia to rzecz niemalże tak tradycyjna jak Kraków. A skoro tak, no to juwenalia krakowskie 2026, czas zacząć. Dość powiedzieć, że program dosyć rozbudowany. Wszystkie imprezy odbywać się będą na czterech areałach, że tak to określę, na czterech grupach uczelni. Natomiast ja skoncentruję się na naszej politechnicznej sprawie. Jeżeli chodzi o pełny program poszczególnych stref, to proponuję wysłuchanie Kultywatora w środę o godzinie 20. Tam akurat ten program będzie szerzej omówiony, również z uwzględnieniem pozostałych stref. Natomiast jeżeli chodzi o strefę Polibuda, to podpowiem, że już dzisiaj, w poniedziałek o godzinie 10, laser tak, to akurat na terenie kampusu Politechniki. Tak przy okazji również napomnę, że w ramach Święta Politechniki i Juwenali poniekąd w uzupełnieniu uroczystego posiedzenia Senatu jutro o 12 na terenie Osiedla Studenckiego od 18 kino plenerowe, na które oczywiście zapraszam. W środę z kolei na terenie Politechniki, a w zasadzie w klubie Kwadrat, będzie Juwe Quiz, czyli quiz politechniczny, na który też oczywiście serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o kwestię, no chyba najistotniejszą, to przypominam, że w piątek 15 juwenaliowy korowód pokoleń, czyli przemarsz na rynek główny. Pochody rozpoczną się około godziny 10, natomiast na rynku głównym studenci spotykają się o godzinie 12, czyli w samo południe. Natomiast już wieczorową, popołudniową porą rozpoczną się koncerty. Koncerty, które rozgrają się na lotnisku na Szyżynach i w piątek na strefie politechnicznej, na strefie Polibuda wystąpią grupy Ich Troje, Strachy na Lachy, Lordofon, Łydka, Grubasa i Lotta. Natomiast w sobotę 16 maja tuż po godzinie 18.30 wystąpią Żabson, Awi, Guzior, Słoń, Gruby, Mielski, Aster i DJ Sojna. Natomiast już w niedzielę, niejako na zakończenie, dzień na Osiedlu Studenckim Politechniki Krakowskiej, to akurat cały dzień do Waszej dyspozycji. Przypominam, ławeczki, grille są otwarte, macie możliwość oczywiście bardzo sympatycznego spędzenia czasu.

Na dzisiaj z mojej strony to już wszystko, przynajmniej jeżeli chodzi o wydarzenia. No prawie wszystko. Ja jeszcze raz przypominam, że dzisiaj tuż po 20 startuje GPS na naszej antenie, a przypominam, że Radio Nowinki możecie słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Dzisiejszy program przygotował dla Was Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony bardzo dziękuję za wysłuchanie. No i oczywiście przypominam o wszystkich wydarzeniach, które w nadchodzącym tygodniu, w tym tygodniu będą miały miejsce. Zaczynając od wykładów, zaczynając od laser tagu dzisiaj, a kończąc na juwenaliach, które zabawią nas przez cały nadchodzący weekend. Do usłyszenia. Cześć.

0: Mamy dzisiaj poniedziałek, 11 dzień maja i 131 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Ignacy, Franciszek i Miranda, ale także Iga, Zuzanna, Filip, Tadeusz, Maksym, Albert, Alojzy, Benedykt, Stella, Berta, Adelbert, Mamert, Gwalbert, Majola, Lutogniew i Majol. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień doradcy podatkowego, w związku z tym księgowym i doradcom dobrego życzymy. Dodatkowo dzień bez śmiecenia. To akurat udało mi się dzisiaj nawet poświętować. A jeżeli chodzi o kwestie rozrywkowe, to podpowiem, że już w środę startuje 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie i to wszystko w dużej mierze w Tauron Arenie rozgrywać się będzie. Natomiast też nie można zapomnieć o tym, że nominalnie już od dzisiaj startują niektóre atrakcje tegorocznych juwenali. Ja ze swej strony już w tej chwili zaproszę Was na koncert Baciarów w ramach Zielonej Strefy, czyli Akademia Kultury Fizycznej, niedaleko od nas. A to wszystko w środę od godziny, no powiedzmy, późno popołudniowej. To w środę. Natomiast jeżeli chodzi o szczegółowy program juwenali, to zapraszam na Kultywator na godzinę 20 w środę. Wtedy na pewno postaram się wszystko to Wam przedstawić. Jeżeli chodzi o kwestie, nazwijmy to, kinowe, to myślę, że ciekawą propozycją na jutro będzie film Mortal Kombat 2. Znowu ekipa twardzieli prosto z ziemi będzie musiała walczyć z przedstawicielami innych wymiarów, aby ocalić naszą ziemię dla przyszłych pokoleń. A film do obejrzenia jak najbardziej jutro o godzinie 17.40, 20.20 w Multikinie oczywiście zapraszam. Jeżeli chodzi o informacje bieżące, to przypominam Wam o tym, że już jutro mamy Święto Politechniki. Tutaj zmiana nazwy nastąpiła, bo była Święto Szkoły, w tej chwili jest Święto Politechniki. I w ramach tego, a w zasadzie pierwszej części tego święta, mamy jutro uroczyste posiedzenie Senatu z wręczeniem wszelkich medali, odznaczeń i nie tylko. Wieczorem na terenie Osiedla Studenckiego, czyli przed akademikami po prostu, będzie kino plenerowe, na które też Was serdecznie zapraszam. Natomiast już mogę zaprosić Was na drugą część, trochę bardziej rozbudowaną, która będzie rozgrywała się i na lotnisku, i przed akademikami, a rozegra się w sobotę 23 maja. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, to myślę, że dobrze będzie zapowiedzieć Wam ni mniej, ni więcej, tylko słuchania Radia Nowinki. A skoro tak, to przypominam, że możecie nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o Was. My postaramy się, aby poza tym wszystko było głośno, wyraźnie, pięknie, ciekawie i interesująco. A jeżeli chodzi o szczegóły, to dorzucę, że można słuchać na okrągło przez całą dobę, ale program autorski jutro, tuż po godzinie 9, poranek, na który już Was zapraszam, wieczorem o 20 Worek Buszu, też bardzo ciekawie zapowiada, natomiast dzisiaj już za chwileczkę GPS.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Co ludzie o tym myśleli? Co tu ludzie z okolic o tym mówili, myśleli?
1: Ludzie o tym myśleli, tego w Polsce tego nie było, jak Pero jest. A za to milicja się nie wierzy, ani milicja za to nie uwagi nie wyczuła. Aby przyjechali się śmiali z tego.
2: Słuchacie audycji GPS.

0: S. Wprowadzamy w nowy tydzień. Poniedziałek po godzinie 20, a to oznacza, że meldują się w waszych radioodbiornikach
1: Jakub Green
0: oraz Albert Pusa, realizowani przez niezastąpionego Słowika Piotra, który macha mi teraz oczami, tak naprawdę to nie. GPS wprowadzamy w
1: to
0: nowy
1: się
0: tydzień.
1: Mruganie.
0: Nie, on się witał. On się dalej wita.
1: A, rzeczywiście.
0: Wprowadzamy w nowy tydzień, czyli newsy...
1: On macha do was powiekami.
0: Czyli newsy takie luźne, żebyście sobie po poniedziałku odpoczęli. Dzisiaj między innymi o robotach, o samochodach, o mnichach, ale mamy też dla was garść badań, które wykonali dla nas naukowcy.
1: Amerykańscy?
0: Zawsze się tak mówi, jeśli chce się dowieść swojej racji w dyskusji. No i co, no, bez zbędnego przeciągania przejdziemy sobie dalej. Już za chwilę o tym, co ciekawego dzieje się w Krakowie, ale zanim, no to może na początek tak po polsku. Dawid Podsiadło.

0: Zaczynamy standardowo od tematu krakowskiego, a w nim miasto Kraków, które poinformowało, że 10 sierpnia bieżącego roku obecna aplikacja karty krakowskiej zostanie całkowicie wygaszona i przestanie działać.
1: Tak, to jest informacja, do której obudziłem się dzisiaj rano i w zasadzie pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem po tym, jak to przeczytałem, to odinstalowałem tę starą aplikację i zainstalowałem nową.
0: No właśnie, bo do tego zmierzam. Przestanie ona działać jako nośnik uprawnień dla mieszkańców, natomiast trzeba przenieść się do nowej aplikacji, która nazywa się mKraków.
1: Tak, no i to właśnie uczyniłem.
0: Fajna, bo ja jeszcze tego nie zrobiłem.
1: Odnoszę wrażenie, że interfejs jest taki przyjemniejszy dla oka, to na pewno, bo faktycznie ta starsza aplikacja widać było, że no była nieco przestarzała, tak pod kątem właśnie wizualnym przynajmniej.
0: No najmłodsza też nie była, nie? Natomiast urzędnicy podkreślają, że nie zmieniają się same zniżki, ani uprawnienia oczywiście związane z kartą krakowską, a migracja do nowego systemu jest prosta i bezpłatna. Ja wiem, że jesteśmy w studenckim radiu i generalnie to prawdopodobnie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, jak to zrobić, natomiast jeżeli ktoś by akurat nie wiedział, to służę pomocą. Aby nadal korzystać z tego programu, należy pobrać właśnie aplikację mKraków z Google Play lub App Store, odnaleźć w niej usługę Karta Krakowska, zalogować się dotychczasowymi danymi, potwierdzić numer telefonu i PESEL oraz wpisać jednorazowy kod SMS.
1: Szukanie tej usługi, o której Kuba wspomniał, wcale nie jest takie trudne, bo to jest tak naprawdę jeden z pierwszych kafelków, które wyświetlają nam się od razu po zalogowaniu do aplikacji, po zarejestrowaniu się tam cokolwiek, więc to jest naprawdę łatwe do zrobienia. Ja dosłownie minutę po zainstalowaniu już miałem wszystko ogarnięte.
0: Miasto zachęca, by nie odkładać tego na ostatnią chwilę, ponieważ nowa aplikacja oferuje także dodatkowe funkcje, między innymi usługi parkowania, co jak patrząc pod uwagę, biorąc pod uwagę naszą strefę aktualną, to chyba się przyda, krakowską kartę rodzinną 3+, czy chociażby rozkłady jazdy komunikacji miejskiej.
1: I obsługę strefy czystego transportu też.
0: O, SCT też.
1: Tak, jest. Można sobie sprawdzić...
0: Pod kątem tych usług parkowania, nie?
1: Tak, można sobie sprawdzić uprawnienia pojazdu i chyba można też opłacić strefę po prostu z poziomu aplikacji. Tak mi się wydaje przynajmniej.
0: Jeżeli tutaj nie by się dało to robić aplikacją, to byłoby na pewno duże udogodnienie, że nie trzeba byłoby jeździć do tych wszystkich automatów.
1: Albo płacić z tygodniowym wyprzedzeniem, co kiedyś było wymogiem. Nie wiem, jak to teraz wygląda.
0: Generalnie, osoby, które nie posiadają jeszcze karty krakowskiej, oczywiście mogą zapoznać się z programem i jego korzyściami na stronie internetowej miasta, do czego zachęcamy, bo jeżeli jesteście w Krakowie zameldowani, nawet tymczasowo, no to możecie korzystać z jej benefitów.
1: Aplikacja się przydaje nie tylko z tych względów, o których wspomniałeś, ale jest tam też wbudowana aplikacja połączona, znaczy funkcja, połączona z Kraków.pl, więc wszystkie aktualności dotyczące miasta też się tam znajdują.
0: Nie, cicho bądź, bo już przestaną słuchać tego pierwszego wejścia.
1: Słowik, na powtórkę to wypnij.
0: No dobrze, jesteśmy w polskich tematach, była polska piosenka, więc zostaniemy w tym. Vixen i moja pani na antenie Radia Nowinki.

0: Stres, w Radiu Nowinki.
1: Posłuchaj. A, co?
0: Co?
1: PKP.pl, tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Kraków mamy zaliczony, ale pozostaniemy w regionie, bo przeniesiemy się do Limanowej, w której nieźle śmierdziało ostatnio.
1: Incydent kałowy?
0: Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo blisko jesteś. Bo to wszystko dlatego, że przy rondzie w centrum miasta wylała się część ładunku ciężarówki przewożącej osad z oczyszczalni ścieków.
1: Poziom fekaliów 101%.
0: Oj tak. Kierowca pojazdu gwałtownie wyhamował na dojeździe do ronda, by uniknąć wymuszenia pierwszeństwa na samochodzie obecnie znajdującym się na rondzie, ale w wyniku tego zasada zachowania pędu zadziałała na ładunek, który postanowił rozwijać się poza strukturami kontenera, którym był przewożony.
1: Wspaniale ujęte.
0: Cuchnącą mazią oberwało się oczywiście jezdni oraz ciężarówce, ale też przechodzącej obok kobiecie i samochodowi, na którym kierowca pierwszeństwa wymusić nie chciał. Tam lekko oberwał, no ale... Mimo wszystko z jego punktu widzenia to chyba lepsze niż kolizja.
1: Jest tyle epitetów, których chciałbym użyć i nie mogę na antenie.
0: Oj tak, no... Na miejsce przyjechali strażacy, uznali, że to w sumie nie jest ich sprawa i wrócili do bazy.
1: Przepraszam? Coś to chyba strażacy sprzątają ulicę.
0: No właśnie nie, okazuje się, że nie. Przynajmniej nie z takich... Jakby to nazwać...
1: Czyje to jest w takim razie?
0: Oczyszczalni. Więc... Pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przyjechali na miejsce i sprzątali smród przez ponad 3 godziny. A woń odchodów była odczuwalna w promieniu nawet kilkuset metrów od tego ronda. Nieźle śmierdziało w tej Limanowej. Jedna część internautów zwraca uwagę na to, że ładunek nie był odpowiednio zabezpieczony, co jest prawdą. No bo kontener był otwarty i w żaden sposób nie zabezpieczony. A druga na to, że ciężarówka najprawdopodobniej po prostu wracała z konferencji przed galą freakfightową.
1: O, oh, wow.
0: Wspomniałem, że będziemy rozmawiali o jakichś badaniach na początku. To nie miało z tym nic wspólnego, ale o badaniach porozmawiamy sobie już za chwilę. A teraz udamy się na krótką przerwę muzyczną.

0: Albert, powiem ci tak, zapytam cię, no w sensie inaczej, stwierdzę fakt, pracujesz w korpo.
1: No tak, to się zgadza.
0: I czy uważasz, że rozumiesz korpo-bełkot i jesteś na niego odporny?
1: Co masz na myśli przez odporny?
0: Inaczej, czy go rozumiesz i czy inaczej, czy go rozumiesz i czy on cię bardziej cringe'uje, czy bardziej cię motywuje?
1: Ani to, ani to. Ja to uważam za normalną rzecz po prostu. Bo no, to działa tak, że jeżeli tej mowy używa się w pracy, no to jest dosyć naturalne, powiedzmy. Ale jeżeli ona ci przesiąga do życia prywatnego, to nie. Nie lubię czegoś takiego.
0: No to
1: za
0: słuchaj.
1: Bardzo.
0: Amerykańscy naukowcy.
1: Ja myślałem, że to był żart na wstępie.
0: Nowe badanie naukowców. Ale nie, bo to jest akurat bardzo ciekawe badanie, o którym chciałbym trochę podyskutować.
1: Okay.
0: Nowe badanie naukowców z Uniwersytetu Cornella sugeruje, że pracownicy, którzy łatwo przyswajają i akceptują tak zwany korpo bełkot, czyli pełen modnych zwrotów, sloganów i tych korporacyjnych frazesów, język używany w firmach, mogą osiągać lepsze wyniki zawodowe i być wyżej oceniani przez przełożonych niż osoby reagujące na taki styl komunikacji z dystansem lub ironią.
1: Czyli, biorąc pod uwagę mój przykład, to moje wyniki dobre, bo są dobre, prawda, panie menedżerze, to mogę się... To tak, to co powiedziałem w sumie miałoby sens, bo ja to akceptuję jako taką naturalną rzecz w pracy.
0: Mhm.
1: Więc moje wyniki mogą być przez to lepsze. Tak?
0: No tak, ja też pracuję swego rodzaju korpo. I mnie na przykład, jak mi zaczynają mówić o jakichś dziwnych rzeczach, typu jakieś...
1: KPI-e.
0: Jakieś KPI-e, jakieś feedbacki, ASAP-y.
1: To jest taki szczyt góry lodowej, bym powiedział, nie?
0: Tak, no, to już mnie skręca. Natomiast badacze podkreślają, że nie tylko chodzi o tego typu jakieś anglicyzmy, ale również między innymi o umiejętność dopasowania się do kultury organizacyjnej i sposobu komunikacji dominującej w firmie. Komunikacji dominującego w firmie.
1: No tak, no jakby nie patrzeć, takie korporacje to są w dużej mierze jednak byty międzynarodowe, w których dominuje język angielski, więc naturalnym jest ten kontakt językowy, który wymusza na nas, poniekąd daje nam takie nawyki używania tego języka angielskiego w swojej naturalnej mowie.
0: Według moja przyjaciółka, nasza wspólna znajoma, pracuje w amerykańskiej firmie i ja się zawsze jej pytam, czy ona tak zawsze pół English, pół Polish. Natomiast według autorów osoby sceptycznie nastawione do korporacyjnej nowomowy częściej mają problem z utożsamieniem się z organizacją, co może przekładać się na niższe zaangażowanie i gorsze oceny pracy, nawet jeśli obiektywnie wykonują obowiązki równie dobrze.
1: Tak. Jestem w stanie się z tym zgodzić, bo to nawet zauważyłem.
0: Powiem ci tak, no jak...
1: Tylko, że to... że ci jeszcze się wtrącę, ale że to są jednocześnie, wydaje mi się przynajmniej, osoby, które po prostu narzekają dla narzekania.
0: Trochę tak. I trochę ja też taki jestem, bo jak ostatnio miałem szkolenie i mi tłumaczyli wartości firmy w 5 pięknych angielskich słowach, miałem ochotę wyciszyć tego kola i zrobić cokolwiek innego.
1: On powiedział kola.
0: Dokładnie, ale to dokładnie i specjalnie. Natomiast już tak na zakończenie. Badanie zwraca uwagę, że sukces zawodowy w dużych organizacjach zależy nie tylko od kompetencji, ale także właśnie od zdolności odnalezienia się w firmowej kulturze i komunikacyjnych rytuałach. No, przepraszam, bo Słowik mi zarzucił takim żartem, że na ucho, że ja nie mogę z niego nie skorzystać. No to teraz, słysząc wasz feedback, moim KPI-em jest to, żeby ASAP-em wysłać was na krótką muzyczną przerwę. South Arcade Superman. It's not.

0: Jakiś czas temu w ramach GPS-u poruszaliśmy temat Edwarda Warchockiego, czyli humanoidalnego robota, którego można spotkać na polskich ulicach i sobie z nim pogadać. Czasami przybiera nawet różne role, jak na przykład wtedy, swoją drogą, kiedy o nim gadaliśmy, kiedy wcielał się w okolicznego alkoholika, który z browarem i reklamóweczką pełną nich spacerował sobie po jakiejś tam miejscowości. W każdym razie przeniesiemy się do Korei Południowej, bo tam podeszli do tematu takich robotów w nieco inny sposób, bo tamtejsi buddyjscy mnisi przyjęli jednego z nich w szeregi swojego zakonu.
1: Jak myśmy nagle z Edwarda Warchockiego do buddyjskich mnichów przeszli?
0: No bo dalej jesteśmy w temacie robotów. W specjalnej ceremonii przyjęcia robot przyjął różaniec składający się ze 108 koralików, a w miejscu na ręce, gdzie ludzkim mnichom przypalają lekko skórę kadzidłem, umieszczono po prostu specjalną naklejkę. Bo czemu nie? Model G1, o którym mowa, przyjął nowe imię brzmiące Gabi. Mało tego, przyjął 5 buddyjskich wskazań zmodyfikowanych dla niego przy użyciu AI. No bo wiadomo,
1: rozumiem, że
0: one mogą być trochę inne jednak dla ludzi, nie?
1: Rozumiem, że zakładam, że masz je wypisane.
0: Oczywiście, że tak.
1: Nie mogę
0: po pierwsze, szanować życie i nie krzywdzić go. No to chyba niezmienione.
1: Szanowne panie roboty i sztuczne inteligencje, ja szanuję bardzo, proszę mnie nie eksterminować.
0: Nie niszczyć innych robotów i przedmiotów. No to już lekko zmodyfikowane. Być posłusznym ludziom i im się nie sprzeciwiać.
1: To takie slavery trochę.
0: Troszkę tak. No właśnie. Dalej, nie zachowywać się i nie mówić w sposób mogący kogoś oszukać.
1: Jestem ciekaw, czy da się to jakoś obejść.
0: Jestem ciekaw. No, na zasadzie, no nie wiem, ale... Oraz najważniejsze... Nie marnować energii poprzez nadmierne ładowanie się. I się zastanawiam, bo ja nie sprawdzałem sobie przed przygotowaniem się do audycji, jak brzmią oryginalne te wartości, te przysięgi, które buddyjscy mnisi przyrzekają. Aczkolwiek jestem w stanie, może nie założyć się, ale tak powiedzmy wytypować, że chodzi o przejadanie się, o no po prostu obżeranie się.
1: Wygooglowałem.
0: Słucham.
1: Podpowiedziało mi Google AI.
0: O nie, no dobra, mów dalej.
1: 1. Powstrzymanie się od zabijania istot żywych.
0: Mamy.
1: 2. Powstrzymanie się od kradzieży, brania tego, co nie zostało dane. 3. Powstrzymanie się od niewłaściwego zachowania seksualnego.
0: Okej.
1: 4. Powstrzymanie się od fałszywej mowy. I 5. Powstrzymanie się od środków odurzających, mącących umysł.
0: No dobra, no to nie ma czegoś takiego łatwo przekładalnego, tylko całość faktycznie została lekko zmodyfikowana. No to szanować życie i nie krzywdzić go jest chyba takie najbardziej, najbliższe oryginałowi. I mimo wszystko.
1: Powstrzymanie się od kradzieży i ty tam miałeś co w dwójce? Nie niszczyć innych robotów i przedmiotów.
0: Tak.
1: No, powiedzmy, że...
0: Powiedzmy, że tak. Za chwilę będziemy gadali o Poczcie Polskiej.
1: Tak, przygotowałem temat. Mam nadzieję, że dojedzie na czas.
0: Tak, jest. No, ale może dojedzie muzyczka, bo teraz na przerwę muzyczną się udamy. Cameron Whitcomb w utworze Kingdom of Fear.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
3: Nie dojechało.
0: Co nie dojechało?
3: List nie dojechał, nie ma tematu.
0: O nie!
3: Zostawili awizo, więc jakby nie ma tematu, lecimy na następną piosenkę. A tak serio. Poczta Polska, jak już było zapowiedziane wcześniej przez ciebie, szykuje jedną z największych zmian w swojej historii, wyobraź sobie. I chcę mocno wejść w jeden rynek, na których ich jeszcze nie ma, chcą być.
0: Myślę o Poczcie Polskiej. No, chciałbym powiedzieć, że w papiernictwo, ale to by nie miało sensu.
3: No, już są de facto.
0: Tak. Kalendarze z papierem są, tak, więc tego już nie będziemy dalej ruszać. Co to może być przemysł paliwowy, mimo tego, że jakby Poczta Polska jest w Skarbie Państwa, więc...
3: Poczta
0: Orlen,
3: Polska
0: przez Orlen,
3: Oil.
0: Przez Orlen to już jakby nie ma dalszego sensu. No to nie wiem.
3: Bank Pocztowy też już był.
0: Bank Pocztowy też już
3: był. Otóż to jest taki bardzo duży rynek, który bardzo dotyczy teraz mnie. Tak ci powiem. W ciągu najbliższego tygodnia i...
0: Okej.
3: Okay. Otóż jest to rynek nieruchomości.
0: Miałem to na końcu języka, ale tak stwierdziłem,
3: oraz działalność deweloperska.
0: No właśnie. Ajejku. Ja, czekaj, Poczta Polska, co? Co oni będą wynajmować swoje lokale, nie wiem, remontować je na mikrokawalerki? O co chodzi?
3: Znaczy, chodzi o to, że chcą... Znaczy inaczej. Oni chcą rozszerzyć status spółki o budownictwo mieszkaniowe, przygotowanie terenów inwestycyjnych i projekty deweloperskie, dokładnie mówiąc, uściślając.
0: O. Czyli chcą po prostu zacząć inwestować.
3: Bo Poczta Polska jest trochę jak kościół, dysponuje ogromnym majątkiem. Obejmującym ponad 6 tysięcy nieruchomości i około 2 miliony metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Dlatego zamierza zarabiać nie tylko na usługach pocztowych, ale także na wynajmie, dzierżawie i komercjalizacji posiadanych budynków oraz działek.
0: No tak, bo przecież te wszystkie lokale to nie są najmowane, tylko są własnościowe.
3: W tym momencie więcej osób płaci rachunki na poczcie niż wysyła list.
0: Nie dziwi mnie to jakoś.
3: Według szacunków generalnie dzięki na wynajmie, dzierżawie i całej tej komercjalizacji wszystkich swoich budynków i działek cały ten potencjał mógłby przynosić od kilkuset milionów do ponad miliarda złotych rocznie.
0: No to więc by było niezły zastrzyk by był.
3: Tak, jeszcze z takich ciekawych rzeczy. Poczta planuje również tak zwany projekt Galerii Poczty Polskiej.
0: Co to znaczy?
3: Że będą wystawiać znaczki.
0: Nie. O! Czekaj, co?
3: Mi chodziło.
0: 30... Ej, to by było fajne!
3: To prawda, natomiast 32 zabytkowe budynki w centrach miast, które są w posiadaniu Poczty Polskiej, mają zostać przekształcone w obiekty handlowo-usługowe z częścią mieszkalną, że galeria.
0: A tak, galeria, jejku.
3: Spółka tłumaczy, że zmiany są konieczne, ponieważ tradycyjna działalność pocztowa przynosi coraz mniejsze dochody i trzeba szukać nowych źródeł finansowania. Zapytaj Inposta, jak się to robi.
0: No właśnie, chciałem powiedzieć, że poczta może i tak, ale no chciałem powiedzieć przemysł kurierski, ale przecież to są dwa słowa, które się trochę...
3: produkują paczki
0: tak,
3: na sortowniach.
0: Dwa słowa, które się trochę wykluczają. Że tak, sektor ten pocztowy faktycznie trochę obumiera i tak naprawdę no, polega tylko i wyłącznie na kurierce.
3: No tak, no jest, wiesz, jest Pocztex.
0: No jest, tylko...
3: I co z tego?
0: No właśnie. Jest jeden z wielu tak naprawdę to w prawda. Tym wypadku.
3: No cóż, no, temat generalnie wywołał sporo komentarzy, natomiast wiele osób zwraca uwagę na to, że Polska zamiast bawić się w nieruchomości, no to powinna poprawić jakość dostarczenia listów i przesyłek i paczek. I obsługi klienta.
0: W sumie Poczta Polska najprędzej to już chyba z takimi pismami urzędowymi najczęściej ma do czynienia, jeśli tak.
3: Pewnie tak.
0: Nasze wrażenie.
3: Albo jeżeli coś zamawiasz z zagranicy i nie ma akurat kuriera, tylko idzie ci jakimś Royal Mailem albo czymś z Wielkiej Brytanii.
0: Ej, ale łącząc te informacje z tymi wszystkimi newsami, które mówiły o zmianie właściciela Krokusa, wyobraź sobie, że zamiast loga Krokusa nagle zobaczymy taką...
3: Galerię Poczty Polskiej?
0: Taką wielką galerię Poczty Polskiej.
3: Jakby... Nie, taki wielki znaczek pocztowy
0: tak,
3: jako logo.
0: Tak, tak.
3: Jakby chyba nie chcę sobie tego wyobrażać. I wam też nie będę tego więcej robić. Klasykiem Leny Krawic i Fly Away.

zgoła, ciągle mgła, zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze,

we mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.